Alright ke ho itwa sesintsa kongonyula la varini vakuminjani ni pusha tatana Joe Kubai kamzwana kokwani Gavini ka makosha swilo swa ngala ka ngove vana va mina excellent na hlurile intsako ngonyula ka Thomo khensa swinene sesintsako ngonyula la ka Thomo la na ku hayi i masiku nyana nga simitwa moyeni ndlela yona yaleyo kasukurana mo tenpumeleleni mingiserini hetelela hi ti-voice note ne

0: Gongongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ay, vuyiseleni ubumuntu ebantwini. Hi 101.7. Vision FM. La